pijama inne. Vorakel salik ne pijama nakne. Vita ser salik neš eksterjeric.